0: minęła, co zapowiadało.
1: Famu zabawki, wolon, papa, nadziei. Gadań muzyk ganowej, chęć badziano. Famu zabawki, wolon, papa, nadziei. Gadań muzyk ganowej, chęć badziano. Atom gudomba, luju digut, jigien judul. Chamamat, nirga magal ngur dayano. Warwute ya gana sowo, hama maulidi, tarik bana modi hamal fili yano. Mwayan mabla tay taget nyembe diwar, nirma bikal bata, rabin arsi yano. Halan malay kuturuhmani, yaw mabada, murna bikir biyakil, mukhtari yano. Malaka ya ngay dagan, bour yalla ngir bëgg yor muhammadan fi sama wala ri yalla
2: groupe de communication université cheikh ahmed bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci toubandam